agya wosi wɔ bi ama wɔnim ɛnsɛ kɔ sɛ panda na sɛ obisa wo pata wobɛma ne wɔwɔ